0: je
1: Poletni kapris. Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single, Drop Dead.
0: Kapris.
2: Poletje zakon.